0: You're listening to Resonance Extra.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez non seulement Resonance, non seulement Resonance FM, mais Resonance Extra. Ouf! Profitez bien.
2: Dear listeners, this is Udo from Radio Apure, live from Jarzoniów in the south of Poland. And we are here in an event in the old former flour mill, which starts soon.
3: I start with this.
2: Yes.
3: And after we... after speech.
2: Okay. So, yeah, I'm just here in the preparation for starting. So, you will hear...
3: We
2: are on air on Resonance Extra, which can be heard hopefully in Brighton, London, Cambridge, Norwich and Bristol. Also on Sound Art Radio in Dartington and WGXC in New York State. So, please excuse if there will be glitches. We are here on unstable network and hope to get this done without any breaks. So if so, please stay tuned. I will then reconnect. There will be an introduction by Masha and Kasia, and after that we will go to the first station, which is a performance by Frauke Berg and Wojciech Kurek.
4: Na piąte piętrze się wysypuje, panie mają w domu sita, takie pojedyncze. To są setki sit, na które się przesiewa mąkę i ona wraca przez dwa piętra takimi drogami komunikacyjnymi z powrotem na pierwsze piętro. I trafia znowu na kolejne walce. W tych maszynach są podwójne walce metalowe, które mają takie nacięcie. Kręcą się w przeciwnych kierunkach i to zboże jest rozwiązane i spada w dół, potem trafia do góry, potem znowu trafia na kolejną maszynę, gdzie są inne troszeczkę rowki, coraz bardziej rozdrabniane. I tak bardzo ogólnie można powiedzieć, zaczyna się na początku taka sinusoida, góra, dół, na końcu jest gotowa mąka. Ale są mąki, które są wcześniej wychwytywane, takie jak Państwo teraz macie w telewizji, zachwalają, mąki pełnoziarniste, razowa żytnia 2000, grahamka 1850. One nie przechodzą całego cyklu. One są wcześniej wychwytywane na tak zwanych pasażach i wtedy tyle, ile potrzeba, tam się wychwytuje i wtedy się odstawia. No i jeżeli nie potrzeba, to no jest przemierane dalej, powstaje mąka 720. Proszę? Bo to jest tak zwana przesiewana mąka żytnia. Tak, no wszystkie rodzaje mąki.
5: Kasza.
4: No kasza to jest...
5: Manna kasza.
4: Ja to manna.
5: Pszenica. Nauczyliśmy się.
4: Takie pytanie, bo to pani dużo jest tutaj. Czy panie wiedzą, co oznaczają te symbole na mące, na przykład mąka tortowa typ 450? Co to jest?
6: To jest stopień przemielenia.
4: Wszyscy ten sam błąd. To nie to.
6: To jest od kilogramu.
4: No pani już tutaj coś słyszała. To jest zawartość substancji mineralnych w 100 kg mąki przemielonej. 450 przy mocy tortowej mówi, że 450 gram substancji mineralnych błonnika i innych znajduje się w 100 kg mąki. Bardzo mało, najmniej. Bo mąka grahamka ma 1850, 4 razy więcej. A dlaczego? No bo w mące grahamce jest, są elementy tej łuski. Najwięcej z błonnika substancji mineralnej jest w łusce ziarna. Składa się z trzech części. Łuska, bielmo, zarodek w środku. A to się mówi też popularnie popiołowość. A dlaczego? Bo to się bada w specjalny sposób. W laboratorium pobierana próba do takiego porcelanowego pojemnika trafia do pieca. W temperaturze 1000 stopni jest wypalana. Potem panie sprawdzały w laboratorium, ile popiołu powstało. Im więcej to było tych elementów odkąd, tym była ciemniejsza i więcej popiołu powstawało. Dlatego wyższa wartość. Już możecie panie...
7: Nie, jeszcze nie możemy, jeszcze.
4: Nie, ale już mówię do pani, że mogą startować gdzieś w zawodach, pochwalić się, że wiecie, co to znaczy.
7: Jeszcze mamy osoby, które do nas dołączają. Jeszcze zakładamy
8: prosimy o chwilę cierpliwości.
7: My jesteśmy gotowi, ale chcemy wyruszyć całą grupą.
4: Tu na górze mamy dwa młyny. Jak wejdziecie panie tutaj, państwo do góry, po lewej stronie będzie taki rząd maszyn, to będzie młyn żytni do przemiału żyta i produkcji mąki żytniej. Po prawej stronie będą trzy rzędy maszyn do produkcji mąki pszennej. Serce młyna. 1934 rok, ta linia technologiczna, ostatnia modernizacja. I pracowało do dzisiaj. W szczytowym momencie 280 ton dadowe produkowane.
7: Panie Krzysztofie, ci państwo już wiedzą dużo, a ci państwo, którzy weszli, jeszcze chcieliby się dowiedzieć, jak stary jest ten młyn chociaż.
4: 1837 rok, początek. Bielawie. 1868 roku ta bryła zewnętrzna na takim wyglądzie. To co zobaczymy za chwilę tam na górze, ta linia 1934 roku. Czarna nie pracował, to jest taka ciekawostka, po wojnie znowu inni tacy przyjaciele nasi z czerwoną gwiazdą tutaj byli 6 lat. Od 1945 do 1951 roku tutaj armia stacjonowała radziecka. Też tego młyna nie zwyciężyli, nie zdołali zniszczyć tego, co tu jest. On miał bardzo duże szczęście w tej swojej prawie 200-letniej historii. Przeżył dwie wojny, przeżył Hitlera, przeżył Rosjan. Właśnie po wojnie też nikt tego nie oszczędza, ale produkcja właśnie... No właśnie. Tutaj ten, który wykonał tą ostatnią modernizację, to już był nie z rodziny Hilbertów, bo z rodziny Hilbertów w 1934 roku ostatni umarł. Kobiety, które zostały tutaj z rodziny Hilbertów, zatrudniły takiego człowieka do zarządzania fajnym warunkiem. To jest jego dzieło, to tutaj trzeba zobaczyć.
8: Jak może bym prosiła, to ja już dużo państwa się tam zgromadziło, a tu mamy jeszcze troszkę miejsca.
7: Proszę się troszeczkę
8: przesunąć i wypełnimy przestrzeń, wtedy wszyscy będą mogli słyszeć. No, tak? Proszę się raczej tam pozdrowić.
4: Dobra. Jak chwila będą jakieś pytania, to proszę śmiało.
9: Ja za kulturę
4: zostałem. 90% proszę to. Bardzo dobrym płatnikiem byliśmy, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Tak.
7: To jest jedynie, ja mówię o tym.
4: No jeszcze. Tak, gospodarowanie.
7: To jest kuchni dla mnie.
4: To jest nawet kuchni młyna. Wszystkie maszyny, które będą na pierwszym piętrze, za chwilę jak tam będziemy, nie mają swoich silników, tylko są napędzane poprzez koła i pasy.
10: Czy był niedobry?
4: Tak, to było z XIX wieku, jeszcze jak młyn powstawał, już to było. I funkcjonowało do dzisiaj. Zmienili napęd na elektryczny i zostawili ten napęd.
11: A ta maszyna parowa jak nie śpiewa?
4: Nie powiem. Nie wiem. Bo oni ją rozebrali w 1930 roku i nie było śladu już. W miejscu tej maszyny parowej postawiono zbiorniki na zwodzie. Tutaj zapotrzebowanie na energię do 1000 kW, jak wszystkie maszyny ruszały.
8: Wciąż oczekujemy, ale pan Krzysztof jest niezawodny.
4: Ja tutaj zanurzam.
8: Nie. Pan opowiada fascynująco.
9: Nie wiem, bo my na drugą prezję idziemy.
11: Ale zakapiana? To dobrze.
8: To godzina to za mało.
9: Ale musimy.
7: Wiedzieli wszyscy, że mają być na 17.
9: Tak.
7: Dobrze, my tam musimy pojechać.
9: Ja za wczoraj przyjechałem.
8: Już postaram się przyspieszyć.
7: Też z daleka.
9: Moment.
7: Witamy Państwa serdecznie.
8: Młyn dźwięków jest zakończeniem polsko-niemieckiego projektu rozmowy zamiejscowe organizowanego przez Goethe Instytut.
7: Którego dyrektora, pana Christopha Bartmana, serdecznie witamy. Współpraca.
8: DNA Miasta.
7: Gazeta Wyborcza.
8: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
7: Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego.
8: W ramach rozmów zamiejscowych w tym roku odbyły się działania artystyczne, w których w 5 miastach.
7: Gorzów Wielkopolski.
8: Słupsk.
7: Jaworzno.
8: Siemianowice Śląskie.
7: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce.
8: I właśnie w Dzierżoniowie, tu w Młynie Hilberta, spotykają się dziś wszyscy realizatorzy projektów z tych miast.
7: W tym miejscu chcemy podziękować miastu Dzierżoniów za współpracę promocyjną dzisiejszego wydarzenia oraz
8: szczególnie za wspaniałą współpracę i zaangażowanie wszystkim pracownikom Młyna.
7: W szczególności pani Dorocie Bukale
8: oraz
7: Krzysztofowi Lewańskiemu i
8: Mieczysławowi Rzebisko.
7: Zabytkowe, niezwykłe wnętrza młyna zainspirowały artystki i artystów do stworzenia wspólnego, unikatowego koncertu chodzonego.
8: Nie jest to koncert tradycyjny. Usłyszą Państwo impresje dźwiękowe, nie trzeba ich rozumieć, wystarczy uruchomić wyobraźnię.
7: Zanim jednak zabierzemy Państwa w ten artystyczny spacer, poprosimy o wysłuchanie kilku ważnych informacji.
8: Koncert składa się z 6 przystanków muzycznych, które po kolei odwiedzimy.
7: Jesteśmy Państwa przewodniczkami, prosimy podążać za nami i nie odłączać się od grupy.
8: Uczestniczymy w koncercie, który jest na żywo transmitowany przez radio.
7: Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Poczekamy. Prosimy sprawdzić, czy zostały wyłączone dokładnie. Dziękujemy.
8: Zaczynamy. Proszę podążać za mną.
2: This took a while, the introduction, but it will now start soon with the concert by Frauke Berg and Wojciech Kubek. It's way more people than expected here, so takes a bit until anything is settled. Stay tuned.
8: Bardzo proszę, proszę przejść. wolnych miejsc, bardzo proszę. Miejsca, bardzo proszę. A nawet trzy.
10: Ja już zajęłam.
8: Proszę.
10: No chodź.

0: to jest naprawione, to jest cisza.
1: Zobaczą Państwo pojawiające się przedmioty.
2: Moja koleżanka zaprezentuje przedmioty, natomiast Państwo wszyscy razem górę odpowiecie, co to jest. A następnie artysta wykona improwizację na ten temat. Ciekawe.

0: zabieramy siedziska i idziemy dalej. Proszę za mną.
1: So, this was the performance by Gunnar Geise.

0: Jakby było otwarcie. Tysiąc osób było z jednym podjazdem.
1: Nie wiem.

proszę, zapraszamy. Proszę tutaj skrzyść się z miejsca siedzącymi. Bardzo blisko nawet można usiąść. Tak, zapraszamy.

Proszę z miejscami siedzącymi tutaj bliżej. Siadajcie Państwo.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kuźmińska Barbara. Każdy z nas ma swoją historię życia. I ja niektóre fragmenty ze swego życia chcę Wam opowiedzieć.

Miałam dwóch braci, ale nade wszystko pokochał mnie tatuś, swoją rudowłosą córeczkę. Rozpieszczał mnie, czytał mi książki, uczył mnie tańczyć. Mając 5 lat, uczył mnie pisać. Był bardzo ze mnie dumny, gdy cały zeszyt, jak to dawniej tatuś mówił, kajet, przepisałam. Tatuś niósł do pracy, chwalił się kolegom i był bardzo dumny. Pewnego wieczoru tatuś przysiada się blisko do radia i kręci pokrętłami, i kręci, nadsłuchuje jedne trzaski. Tatusiu, co to ma znaczyć? Pytam się tatusia. Córciu, to jest wolna Europa. Ruscy wypuścili rakietę w kosmos, Sputnik z psem. Nadsłuchuj, córeczko, jedne trzaski w tym radiu, jedne pokrzykiwania, sapania. I tatuś mówi w pewnym momencie: słuchaj, córciu, bicie serca wysłuchać można.

Pewnego dnia tatuś bierze do ręki brzytwę, pasek skórzany. Jestem blisko niego, bo gdy namydlił sobie buzię, ja leciałam, aby całować tatusia. Tatuś mówi: córciu, z tą brzytwą i z tym paskiem to też jest historia. To podarował mi Żyd, któremu uratowałem życie. Mieszkaliśmy blisko granicy rosyjskiej, w małym miasteczku. Przez tydzień czasu tego Żyda ukrywałem w komórce. Nadarzył się taki moment, pogoda brzydka, deszczowa. Z grupą robotników przeprowadziłem przez most na drugą granicę, na rosyjską. Tam pożegnałem się z Żydem. Powiedział, że nigdy tego mi nie zapomni. I w pamiątkę na pamiątkę jeszcze właśnie zostawił w domu tą brzytwę i ten pasek. Mam to do dzisiejszego dnia.

Tatuś, urodzony w Warszawie, miał serdecznego przyjaciela. Przyjaciel został aresztowany, został uwięziony. I pisze przyjaciel do mego tatusia dumkę więzienną. Oryginał posiadam przy sobie. Napisał 16 zwrotek. Ja przeczytam tylko 3. Towarzyszowi wspólnej niedoli Stanisławowi Żuławnikowi. Nie dla mnie. Nie dla mnie piękny świat, gdzie miłych uczuć czar, tam ptasząc śpiew, tam dziewcząt gwar. Ja tęsknię spoza krat i smutny losu dar. Nie dla mnie świat, nie dla mnie życia czar. Gdy ranek błysnął już, ja z łóżka wstaję tuż, srebrzystej tarczy słońca żar, promieniem świeci świat. Ja tęsknię spoza krat, nie dla mnie świat, nie dla mnie życia czar. Dziś każdemu radzę z duszy, że dla zbytków nie trza kraść, lecz gdy biedy masz po uszy, to strach na bok trzeba kraść.

0: jest 1920 rok. Nie rozwijam, bo już jest bardzo zniszczony. Skserowałam właśnie papijami, skserowałam delikatnie, a to jest właśnie ten oryginał. 22.
1: Zapraszam Państwa dalej. Proszę za mną.
2: So, dear listeners, we go offline for a second and we'll be back soon.

0: Barabbas. This is the end of the journey through the Hebrew Talmud, and I would like to introduce you very quickly to all the artists who have been taking part in tonight's show.
1: Proszę Państwa, chciałbym teraz Państwu przedstawić wszystkich artystów, którzy wystąpili w dzisiejszym koncercie. W kolejności takiej, jak przeszliśmy przed nimi.
0: Paul Kabak and Wojtek Kulek. Mark Eisen. Diaria Mateusz Wozinski. Aleksandra Mosz, Udo Noll.

0: Barbara Kuźmińska. Państwa Ewa Roszyńczyn. Ralf Schreiber. And Basha Wojcik. And Kasia Pokuta. To the two amazing people from the Goethe Institute who made this happen, Dorota Swinarska and Konrad Spiegel.
1: Ogromne podziękowania dla dwóch wspaniałych osób, Doroty Swinarskiej i Konrada Spindlera, przedstawicieli Goethe Instytut. Prosimy o pozostawienie tych jakże wygodnych siedzisk i teraz zapraszamy na poczęstunek.
2: Super, w tamtym
3: kierunku. Za nami. No, bo to będzie teraz
4: pozostawione. No,
5: ja, Olek, ja tylko powiem.
6: So, dear listeners, this was our sounding mill from Czerwoniów in south of Poland. And we will stop broadcasting now. Thanks for being here with us. And, stay tuned.
7: Found listener from Eisenberg, Germany. Play on nearby sound. Valander, Deutschland. Church bells in distance vibrate.